Ana po ya jidi fu amuti mi nyina ene mesi nyankopon hira emo mu nyina nsenyame enye mu nyina ekese om mamu Enfira domu enkwa domu na wotwi mu na menti nani mu kiremu na omomu nyina asumdwie nyame ya doma na odi na wotwi nyina cheya na sene ebese ehia biem mamu nyina good morning.